0: faces of mothers stained with the blood of waiting. To the martyrs who departed early without saying goodbye.
1: Nie jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt domowych. Jest tani, a zatem każdemu dostępny.